0: Ty kurwa projekt, typem dysta!
1: Wkur!
0: Jak mówiłem, iskra wystarczy! By wybuchł! Patrz jak tańczy! Wkur! Siocu!
1: Ale na nic twój zdrowy dystans!